0: Drunk.
1: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
2: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonuna. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonuna. Mama ljubila morona. Mama ljubila morona.